0: Cały ten rok.
1: Wiać. Gonna be golf, Juliet, Echo. Echo 4-4, Nissan Road. No back, no check. I survived. Restart.